Jesus Christ, Otrini Nimpaiba Emu Otain, Ayanuma Bebre. Yakosu Abu Mpai. Psalm 46, verse 9. Psalm 46, verse 9. Enyum, Ebianan Sia, Enichemua Eye Enkrono. Oma Akudie, Jai Kosi Asasiano. Oma Akudie, Jai Kosi Asasiano. Na Obubute Duemu, Na Ochucha Piemu, Esiesi, Di Ojashe, Entiasianam. Dia unya kupono eyeno no ewade nya kupowa wadwani atoa no na odu ho ato ne so na odu ho ahye ne nsa na odu jidi ahye ne mo na odu wakwan ahye ne nsa no tresem ne se oma akudie jai kosi asase ano mempa ebo ne se akudie bia wu na mo akudie bia defie ho a jani ena enuanum ne adikafo bia tumi ani so no ewade ba wo twen fa sa akudie ne so oma akudie jai kosi asase ano obubu tadue mu na wo twetwa pia mu asiesi odi oja shinti asia nam pato kasi wo yesu kristo di mo ewo yesu kristo nazareti ni ni di mo Biya biara, ejain biara, akudie biara, edami mami fie, edami papa fie, edami yiri fie, kwa mi friso, akudie biya edaho no mwa, ememe efem, ema efem, emrantia efem, mini meirene mi mama ani mi mamema, minana nom eni masifo, mini minuyanom, eni yema,